0: Netflix test, bo The Fly jest własny człowiek. Nie padam, ma handlet. Mogę się tam, a to będę nie mi jeść, to będę nie mi jeść, to będę nie mi jeść,
1: to będę nie
0: mi jeść. Lunar ma chwili, jest coś kolejny. To będę nie mi jeść, to
1: będę nie mi jeść. No,
0: hej, mogę się tam, to będę nie mi jeść, to będę nie mi jeść. A, tak, to będę nie mi jeść. Hej, pan, to będę nie mi jeść. To będę nie mi jeść. To będę nie mi jeść. To będę nie mi jeść.